0: geht Bresny, kai stehe ich willkommen zu. Teresa Maciejec a Juri Bobka, stajčera ve Vetnice, sportowe Kristall, jako sportu zai leta 2020 dobywoj. Teresa Maciejec muza swoje wuspechi lochkoatletice za towarstwo OSLV Budyżin wuznamienena. Mierz drugim buloni Sakska Mištoka ve Wysokoskoku. Juri Bobka doby samo wospiet. Leca samo z wukonami jako volleyballist towarstwa Viktoria Worklece przeswiecić, loni jako jechał koniacym sportcze. Budyski okresny sportowy związk spoczci sportowy krystal, kujże leto w czterech kategoriach na wiacorach sportowców. A to bych u nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej stronie internecie, aby nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Szwiele a jednotliwe niewiedra bych u dżęca rano przypowiedziane, a ja niczo sobudu sto nie jestem, ani Kroszczycach, ani tu Budyczynie zatem nie upada. Trybny deszcz dżęca skierie wupadnie, każ to upada, no haj, ale dere za budyskie naleczo. Hacz do zajżnego popodnia są mroczele na niebiu, potom wiele słońca przy maksymalnie 23 do 26 stopniach, troszku wiace mroczelu przy podobnych temperaturach juce zmiemy, w ostatnie z wulko dziela dale sucho.
2: No, to bude či dobyč stola, dále krepič. Na pučach a na drohách je, kaž so to za sobotu sluša, všetko poradku.
1: Serbský rozvoz.
2: Jelizo, vám dola niešto na pučach a na drohách napadne, kýba so vám hevák niešto na útrobe leží, zazvonče nás pod Budyšin 7400, sme docpiomni, kýba so nám povieš, čo napísače naše app MDR Serbia.

0: Zadkula.
1: Simson esjena bedesac was deutschka abo Lilliput. Dok uje de jenza ische znaje. Wische Wippak, sto su Pionierojo, sto je GST, also su Schulare dörbeli nidös, hamo hische Sobodu do Schule kodic, scho do je w Ende erskim Chasu zille normalne bör. Na juschi scho je baktisch politiske Wusmerinje wajnu rolu rauo. Gake Chas modjine dede bö, se schimi dobremi a spatnemi stronkami, wotem chcemy ryczeć.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Buongiorno.

0: Akeš rúnie hižo pšipovečené a slúbené, poľadáme netko s dundákom. Do kouča.
1: Dundáke hižo viacere, šelaké domiace zvieriata vopytal, ale tajke drobné domiace zvieriata, kajš mu dženca vopytal, to ište ženie nie. Cele zbliska widział, a to są mianujcy czarnake z pczołki w Kruszczycach. Herta ha Achim, Mataj mianujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj Mataj doma ci ludy pczołko. Witajcie Herta ha Achim.
2: Witaj Dundako.
1: Dżęca, je wulka kontrola koczu z tej naplanie Herta dżeda macie we wasze koczy z tej.
2: Po nas domajan, ha dwajtam hoka na kromyszy.
1: Achim, kada jen jako dziecko k tutemu hobby przyjdzie pczołki mieć, albo so z pczołarium stać?
3: Ja smiała popojno pczołara mytwiaczyć, a to smiała so tak jara zajmuło, co smiała so sam pczołki dziarzyć, a mytwiaczyć.
1: Pczołki, pa nemże, że niekiego kliwa zacząć, ale trebaś wyste wycki k tomu, co da jen tam, co trzeba?
2: Jen kocz.
1: To je také, hej, taká veľká kista, když tak chceš, a potom ešte vyzo najprv raz jen ľud čoko, že da jen si pčoky nakupuje.
3: Pak ty te dosaneš na jenom štumu, když ty te vidíš, abo ty si te kupíš.
1: A potom jen ešte treba osebi te krat, što tam šok tomu sluša. Ja som videla, bola vás na dvore, tam ležia osebi te vobleky, herta má taký škytný, na hej, takú škytnú mycu, a jen škytný voblek, a chym tiež, ja som tiež taký dostala, rukajce, so ne by chukávali. Potom máme ju taký, čo to ríka, kuriak?
4: Kuriak, aj.
1: Kuriak? Aj. Vizor je asistent, nan Franz, ty podľa, dokáž celé samým ako džičo, tak nešto tiež ešte nezmištruje. Čo hľada sa tu z tuto aparáta, že sa kuri?
4: Tu kur, pokáza tým čokám, kaž brekpo sa nieký list spalil. A to sa po napilná s tými smedom, a po oni džia nuc.
3: Abo môžeme umeračovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što da sa dženca kontroluje?
3: A co tým čokám deređo, abo ač máte jednu kralunu, a když máte jednu kralunu, potom tam kunk skoncovať.
1: A kaj im vidí, a co im deređo?
3: Pon, když také veselo vázia, a také se šídliskami machotaja, a když tým sa dere nenžo, pon to také pomoho sa vázia, a pon to ríka zo domy molá, čať maja te varoa milbu, a to pon dávaj taká extra pých, a když to mu pomíčimo.
1: To ríka, netko one všetko bude umeresu, přes tún kúr, a potom môžeme raz nuc poľadať, čať sa im dereže, one netko vymieju šitko kčeje, šitko rozše. Maja dáte pčoky, rune došť špice, na čím jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nieke nie, taká uľka pizza, so maja oni nieke došť dobytka, so môže oni zna to tú medovú rúbnošče hič. Tu odla mamo motiš te zbože, so naš kirchu nedaleko prieč, tam všetci što pizza dáve. A my budeme nieke naše tú pčoky přepotať, šladať, čo poradkujú. A von tak so šiotvať, so s jenom uľkým pasom uľko dokovoko, so môžeme júce hič, to je jedno liska, tam diš rubinia rúne kčie. Nieke rúne ten čas rubinia. A to som nadžiame, že to bude naše čuky, dere pšúzač a sa tam pon do medu dvač pon.
1: To ríka člona, keď pčúky nie sú pševele od rybika, milí.
4: Naše žan rybik, dokáž sú naše rybiku pola 3 do 4 kilometrov daleko preč a tak daleko naša čuka neliečova.
1: Keko dá môže na čuka liečeť?
2: En vejím živenu, lieči je na čuka, si raz v oko švita.
4: A to nieký nutsko.
1: A vy slyšíte, že šo švočí a bočí a trochu stracha ja šun mám, že ho je na kaune. Nebko sa kúri.
4: Čakaj, ja zbynč. No. Bude Achim rýdi zakúriť. Super. A nie tady on, že tie čivku činč bude.
1: Po takým jeden rámik podrujím sa učenie ze skoča a Achim rúno praje, tam je tá kráľuna. Achim, na čím len tú kráľunu spoznaje?
3: Der hat ein Glöscher, man satt gebulle Brunne, hat sie damo.
1: Ha satt ja auch eine Samuita?
3: Der hat satt eine Samuita, so ein Lut, also ne umrehe, so ein Schätz nur, ja, ein Modja, da kriegen wir, da geht Schoki.
4: Ja, das hat richtig Lust, Bruder, Jua.
1: Sto das Sche will nicht groß, was im Namen so man es wischt, die.
3: Den Schokam so jo dere, was man Kalonu widzieli, a te czołki mają dość spitzne.
1: A tu te dzieło są, kujś te tydzień was pytuje?
2: Hej.
1: Co daje te riany na tym mieć czołki jako dumiace zwierzęta?
3: To jest fajne, że masz tu duma czołki, jo, ty nie trzeba nic kupić, to ty się wąsasz. A ty też się tak nuclałaś, musimy z postem do tej pizzy nucić, a pomóż ślizyć.
1: A to, co ty by na tym hobby u siebie lubi, a co ty si znano do to nie se przedsieć mała?
2: Co są to tylko wesela, czyli mój nuclałaś, a ladaćka z tym dziotym halom widzieć.
1: Tak, po taki masz też ze pszczółkami, jako domiacy zwierzę, kietro wyle dziła, a też kietro wyle wesela, a na końcu rianu słodku szklęcu medu. Utrobne dziak ze tym dzieńca was miła tu opytać przy koczu i onych dalej szwoci, a boci, boze, lipak czyje. Po takim pszczółkam wyle wesela, a wam bożymy.
5: Bożymy, Dundako!
6: Dundak! To jest moja sobota!
0: To by po takim wulet dundaka do raja czołku. A jeli chcecie też widzieć, jak takim koczu wypada, a nic jenoż o tym słyszeć, a jeli chcecie też widzieć, co za hobby pczołarenia trebacie, potem poladajcie na internetną stronę dundaka, za to sme wam tam w obrazu w galeriu zestajli.

0: So, liebe Dzieci, wasze starsi są swoje krótko powieści, runie hiżo dostali. Na budżewiczych, 8 godzin cicoci, tun czas, słusza wie za wam, a naszemu dundaki.
1: Dundaki hiżo wiacory, wszelakie dumiace zwierzęta opytał, ale takie drobne dumiace zwierzęta, kajś mu dżęca opyta. To jest ženie, nie? Cele z bliska widział, a to są menujcy czornake z pczółki w Kruščicach. Herta a Achim, matej menujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj, matej doma ci ludy pczółku. Witajcie, Herta a Achim.
2: Witaj, Dundako.
1: Dżęca, je wulka kontrola. Wulka kontrola koczu stej na planie Herta Dżeda macie we wasze koczy stej.
3: Po nas domajan, hat wajtam hoka na kromyszy.
1: Achim, gadajen jako dziecko, kto mu hobby przyjdzie pczółki mieć, albo so z pczułarią stać?
4: Ja sam miał popojeno pczułara mytwierczyć, a to sam so tak jara zajmuło, co sam miał so sam pczułki dziarzyć, a mytwierczyć.
1: Pčoki pa nemže že nekako kliva začinč, ale trebaš veste vitski k tomu, što da jen tam še treba.
3: Jen koč?
1: To je teke, hej teka vljka kista, da štak ceš, a potom išče vizo najprej raz jen lud čoko, že da jen se pčoki nakupuje.
4: Pak ti te dosaneš na jenem štumu, da še te vidiš, abo ti se te kupiš.
1: A potom jen išče treba vse biti grad, što tam še k tomu sluša. Ja sem videla, bila vas na dvore, tam leža vse biti v obleki, herta, ima taki škitno, naj tako škitno mico, en škitno oblek, Achim tež, ja sem tež taki dostala, rukajce, so ne bi rukavali, potom imamo jo taki, še to reka, kurjak?
5: Kurjak, kaj?
1: Kurjak? Vizo je asistent, nan Franc, te podla, dokaj cilje samim jako džičo, tako nešto tež išče ne zmištruje, Čeho hľada sa tu z tuto aparáta, že sa kúri?
5: Tu kúr, pokázať tým čokám, keď brekpo sa nieký list spalil. A to sa po napilná s tými smedom a po oni, že je nuc.
4: Abo môžeme umeračovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što dá sa, že sa kontroluje?
4: A co tým čokám deređo, abo ač máte jednu no kralunu, a když máte jednu no kralunu, potom tam kúnk skoncovať.
1: A kaj im vidí, hát sa im deredža?
4: Pon, když je také veselo vázia, a také se šídliskami machotaja, a když tým sa dere nenžo, pon je také pomal sa vázia, a pon to ríka, že do mimo láč, hát maja te varoa milbu, a to pon dávaj taká extra pých, a když to mu pomídimo.
1: To ríka, netko one všetko bude umeresu, přes tún kúr, a potom môžeme raz núc poľadať, hát sa im deredža, Rune netko vymieju šitko k čeje, šitko rozše. Maja da te pčoky rune došť špice, na čem jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomač.
5: Na tu čas nieke nie je taká uľka pizza, so maja oni nieke došť dobytka, so môže oni za to tú medovú rúbnošče hič. Tu odla mamu motiš te zbože, za náš kirchu nedaleko prieč, tam všetci što pizza dále. A my budeme nieke naše pčoky přepotať, šladať, a čo poradkujú. Von tak schiot watsch, es ist ja nur ein Passamoko doko

Odkodoci bielki nadziewiec jak on stydzenia teje jeszcze cyle moda a czerstwe, a takle możecie je przeżywić. Tu są nasze pokiwy. Budyskie nalieczo kiwa, a tutaj w otori dżęsa napojeni prynia serbska kulturna brygada zromadnie z dorostowym kurom serbskiego gimnazja, a to na budyskim namieście. Biele na sztyri je potom rejowanska skupina Wużiczanka na rycze. A poladniemy też na program jutrzyszego budyskiego nalecza, tam wystupi napojedna czyś dujarska skupina Kruszczanscy Muzykanča a na poszestrzych potom su popsorb na rycze. My metanie svieča dženca w Ralbicach, a to po południu cioch, w Komorowie, potom po południu na poštyrioch, a na zarodze serbsko-ludowa ansambla dženca po południu štyrioch. Królipa przeprosuje zromadnie z chrześcijanskim socjalnym kubanskim skutkom na naletni koncert, a to jutze na poštyrioch na zarodu Klosterskie Zarody, Klosztra Marinie Wiesdy. Program wotuje lipienio zromadnie z butowskim żunskim kurom z Lubina w butowskiej serbskiej drastrze, kajsztyż z lipianskiej dziecinu z lipkami. Jutze potekim na po sztyrioch i żywocjoch poskici se tam kofi. A jutze z dobą naletni koncert z dziecimi witaj pestowanie k wodnemu muži. A kurom Žižino, a to Malešanskej cirkvi, tutun wotmieso po podniu štyrioch.

0: Sto je tykowany dom, a jak wun wupada, to nie trzeba mam zawiesz rzec. To la praj wam też zaprzyjeczy dom ze stołom, albo z wopkraczeniem jeszcze? Niemscy praj są domu umgebinde haus. A ronie tajke kirze maja jutze wosibite dżin. Wie Clemens Schmidt.
1: Zele prawie, dżin wotorjeneho domu ze stołom samenujce jutze sveči. Przy tym wotorja mi čelje, abo te stołostwa, kiš tajke dome wopraspodaruja swoje durje, zomoli se zajemce raz wobladać, kak tajki dom wotnucka upada, kak se w nim bydli. 2005 bu akcijski dżin zrodzene, a te stojšto hone łużyskich domów sa na nim wobdżeli.
0: Tykowany dom, dom ze stołom, w czym da so tute domske scowa rozeznawaja?
1: Najtaka kiszka ze stołom je wosibita drużina tykowanego twara, kotraż je typiska za regiony Delnia Śleska, Hornia Wóżica, Sewernia Česka, hacz do połopskich pieskoczyn. Jeniczce w Hornie Wóżice je na 6500 kieżów ze stołom. Przy tym są tute kieże kietro mnohostronskie a indywidualne twarene. Charakterystyczne pak są za nich trzy techniki tvarenia, mianowicie mieszanca masywnego drewnowego atakowanego twara. Też w Kroszticach, tak u kieżu ze stołu muladacze, mianowicie gdyż przyjedziecie ze smir prawoczic, a poladacze ze smira fary przez pucz na prawo.
0: A jak takie domskie nitko wotnucka wypada? Przyjdzie da też dość świecy do niego, doszak je mnoj mieczelam domu dżęca ważne.
1: Aj, wobladać, możecie się to w Kumwałdzie, albo też Horni Horce, tam budzia jutze nekote tajke domskie za hości przystupne, po całej Horni Łużice możecie do 150 domów poladać. W Kumwałdzie ma mimo to też morec taki miniaturny park, kieżo ze stołom, albo podacie so wirtuelnie przez kodby a rumnosze tajkeho domskeho, wysoko szula Zorec Žitawa, jak tomu oprawdzie informatywną stronu wysyci zestawa.
0: No a zonie byście nie tylko trebali sami po internecie pytać, smy wam tute informacje jeszcze raz renie z fotami a przykładami naszej app MDR Serbia, a też na naszej internetowej stronie zestajli. Wszystko potekim na jenoś jeniczki klik.

0: Zadkula.
1: Simson esjena bedesac vastočka abo Lilliput. Dok uže tis ženca ište znaje. Wische Wippak, sto su Pionierojo, sto je GST, also su Schulare dörbeli nidde samohische Sobodu do Schule kodic, scho to je w NDR-skim Czasu zille normalne bör. Najhuschischo je baktisch politiske Wusmerinje ważnu rolu rauer. Gakie Czas modzine dede bö, se schimi dobrymi a spatnymi stronkami, wotem chceme ryczeć.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Buongiorno.

0: A s tym ja z dupką na podczas awczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: W Hornie Wóżice otwiera te letnie dalsze kupiele. Budyska Szprewina kupiel startuje dżensa do nowej sezony. W niżej Sypala Rakec możesz iżo od początka apryla do wody skoczyć. Masenajowa kupiel we wielkich Rydoriecach je swiatki otworzyła. Pondzielu 1. junia otworzył potem też kupieli Biskupicach a Porchowie. Tam są 300-500 tysiąc euro inwestowali do nowej regenskiej techniki, klumpo a PV-przyprawy, kiż milinu za kupiel produkuje. W Kulowie je to runia odnietka lesna kupiel otworzyna. W Biskupicach stej Luterowy park a tamniejsze rajkaniszczo zaorjenej. Przyczyna są przewiele husańcy w istej drużiny, kotraż może przy dotknieniu alergijskie reakcje wubudzić. Potrychany je też puczik po 2.8.9.10 severu Biskupic, kajż miesto zdzieli. Po informacjach krajnoradnego zariada Budyszin są tole dotal jeničke od przewiele husańcu potrychany miest na całym budyskim okresu. W Zorielskim okresu komuny tamniejszy krajnoradny zariad dotal o żadnych zaorjenych parkach a miestnach informali nie są. Leca je w osobie husańca złotozadkowe je drymotki, niemsce Goldafter, aktywna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staje się Wokleczan Kilian van Dorp a Budyszan Vincent Reiche kategorii Komona Hudzba na dujorskich instrumentach we wszelakim maj starownym maj skupinomaj druhe a cejcze miestno budobywaj. To je jury, czera wieczor na internetnej stronie wubydżowania ozewiwa. Kilian van Dorp dotspie w duetze z Karlom Polkotom na Piszczałce 22 dybko, Vincent Reiche w triu na saksofonie 20. Wobaj kodzitaj na serbskiej gimnazji Budyszynie. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nową wonio wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności byłszeho horta, a ma przychodnie miestno za ci wonio woborne jezdzi dwa, graty, a socjalne równostcze za niedzie 60 kamaradków a kamaradów skicić. Miesto kamienc inwestuje za nuotwo niedzie 3,5 milionów euro. K tomu przyjdzie 600-500 tysiąc euro z pichowanskich sredków od Swobodnego Stata Zakskie. Nuotwo płaci jako ważny krok za wonioszkit w Brezni, kajż też w Kamiencu. Teresa Maciejec a Juri Bobka stajczera we Wietnicy sportowy krystal jako sportu caj leta 2025 dobywoj. Teresa Maciejec był za swoje úspěchy lohkoatletice za towarstwo OSLV Budyszin uznamienena. Miezdrujem buloni Zakska Mištoka ve Vysokoskoku. Juri Bobka doby samo vospět. Leca samo z úkonami jako volejbulist towarstva Viktoria Voklece přesvědčič, loni jako jecha v konjacem športče. Budyski okresny športowy zwiazk spoští športowy krystal kužde leto v 4 kategoriách na viacoroch športovcov. A to bych u naše dženstnejše povestče, kýž namakače tež na našej stronie internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj spadky, silne spadky a zdžela nevedra bych u za dženstnejše ranie připovedžene, ale v Kroštěcach ranie z ničo sobu dostava tu Budyšině tež nie za tým vupadalo. Trebne dež dženca tež skere z cova vupadne, kež to vupada, no haj ale. Dere za budyske naliečo, dženc popodňu a večo, ač to zaježnoho popodňa sú mročle na nebiu, potom pak dostaneme viele slunca, pri maximálne 20 do 26 stopňach, trošku viacem mročelo, pri podobných

0: Josef Donat, jedos bivau a stimje zaso čas za Jana Čepica.
1: Nábožné slovo.
0: Tute małą dżęca na doku a zamówitości kulowskie wosady.
2: Niedawno bych w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wo tam miach krasne wulat na miesto. Tolaż to ich widzach, bitte ich wostro zbiace. Na wieżach wokolnych ewangelskich cyrkwiów haj samo na mieszczanskim rodzie zybola so Sjate Krzyże. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwigi ze swojej nahe kupolu kajś planetari. Przy poslednich twarskich dziewach su tam krzyż zwierzę odstronili. Sjate Krzyż je centralny symbol chrześcijańskiej wiery a dopomina nas na smerć a zroa stanienie Jezusa Chrystusa. Krzyż nas przewodza kajś na krzyżowym puczu, taktyż w krzyżarskim procesjonie. Bohu dziak, w naszej domiznie są krzyże na cyrkwinnych wieżach. Namakamy je też na kierziowach, przy puczach a polach, kajś też w naszych bydleniach. Oni zjawnie pokazują, że je tu chrześcijańska wiera żywa. Skończnie mam jeszcze prażenie. Mnozy nosza wokół szyje, rzeczast z krzyżikom. Jeste kujde toho wiedomy, so z tym słyszak Jezuse Chrystuse?
0: Nabożne słowo kny miesze dżęca Jan Čepic z Kulowa na doku a zamowitości tamniejszej osady.